0: أن تؤتي هذه الزيارة ثمرا وافرا لفرنسا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Salute fedele di lingua araba. Portiamo la pace di Cristo nel nostro mondo, perché esso abbia la vita nella speranza e nell'amore. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
2: Ik begroet de Arabisch sprekende gelovigen. Laten wij de vrede van Christus in onze wereld brengen, omdat zij leeft in hoop en liefde. De Heer zegene u allen en beware u altijd voor alle kwaad. Nu gaan wij nog kunnen luisteren naar de begroeting in naam van de Poolse gemeenschap. De Poolse pelgrims aanwezig tijdens de generale audiëntie. En opnieuw dus gevolgd door hetzelfde stramien. Korte uitleg over het einde van de audiëntie. Gevolgd door de samenvatting en de begroeting.
3: Apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Hasłem podróży apostolskiej Ojca Świętego do Francji i wizyty w UNESCO były słowa, aby świat miał życie. Kluczem do jej odczytania jest odrodzenie, a jego symbolem odbudowa katedry Notre Dame, możliwa dzięki synergii kościoła, państwa i społeczeństwa. Znakiem nadziei były nieszpory w katedrze oraz spotkanie z tysiącami młodych na Stade de France. Innym znakiem duchowego odrodzenia w tym kraju jest rosnąca liczba młodych i dorosłych proszących o chrzest. W Lourdes, sanktuarium cywilizacji miłości, papież zaapelował o ochronę życia ludzkiego, które zawsze zachowuje nienaruszalną godność i zasługuje na opiekę i niesienie ulgi w cierpieniu. W Metzu odbyło się spotkanie z przedstawicielami różnych tradycji religijnych i podpisano apel na rzecz dialogu i pokoju. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polacchi. 30 anni fa San Giovanni Paolo II ha beatificato Vincenzo Lefoniuk e i suoi 12 compagni, martiri. Fino all'effusione del sangue, essi difesero la loro appartenenza alla Chiesa Cattolica e la comunione con il successore di Pietro, rimanendo fedeli alla propria tradizione orientale. Alla loro intercessione affido le questioni dell'unità dei discepoli di Cristo e i cattolici oggi perseguitati a causa della fede. Sia lodato Gesù Cristo.
2: Een hartelijke groet aan de Polen. 30 jaar geleden verklaarde de heilige paus Johannes Paulus II Vincentius Levoniuk en zijn 12 gezellen martelaren zalig. Tot aan het vergieten van hun bloed verdedigden zij hun behoren tot de katholieke kerk en de gemeenschap met de opvolger van Petrus, trouw blijvend aan hun eigen Oosterse traditie. Aan hun voorspraak vertrouw ik de zaak van de eenheid van de leerlingen van Christus toe, evenals de katholieken die vandaag om hun geloof worden vervolgd. Geloofd, zei Jezus Christus.
4: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà.
2: En zo gaan wij luisteren, uiteraard ook nog naar de begroeting aan de